z marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Halo Radio Poznań. Powinnaś

0: Meloradia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o wymuszanie rozbójnicze na 11-latkach. Na tym jednak nie koniec.
4: Kierowanie gruźb wobec kierowcy na ulicy Lechickiej w Poznaniu. Sprawa wyszła na jaw po analizie nagrania, które trafiło do funkcjonariuszy anonimowo. Jak ustalili śledczy, przedmiot przypominający broń palną okazał się plastikową zabawką skradzioną wcześniej młodszym chłopcom. Do pierwszego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 15 w rejonie Pustostanu przy ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do dwóch 11-letnich chłopców podeszli dwaj młodzi mężczyźni pochodzenia romskiego. Napastnicy mieli grozić pobiciem i zażądać wydania wszystkich posiadanych rzeczy. Pokrzywdzeni oddali kilka złotych oraz dwie plastikowe zabawki imitujące pistolety. Po wszystkim sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Początkowo funkcjonariusze nie otrzymali zgłoszenia dotyczące tego incydentu. Dopiero wydarzenia, które rozegrały się około godziny później na ulicy Lechickiej, pozwoliły policjantom połączyć oba zdarzenia i ustalić ich przebieg. Dzień później policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Północ otrzymali anonimową wiadomość mailową dotyczącą niebezpiecznego zachowania młodego mężczyzny, do którego doszło na ulicy Lechickiej. Do wiadomości dołączone było nagranie z wideorejestratora samochodowego. Widać na nim, jak młody mężczyzna przejeżdża przez jezdnię, po czym przed maską pojazdu wyciąga przedmiot przypominający broń palną i kieruje go w stronę kierowcy. Także w tym przypadku informacja o zdarzeniu nie została zgłoszona policji bezpośrednio po incydencie. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak autora nagrania, a także skontaktowali się z nim. Mężczyzna złożył zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gruźb przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Intensywna praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych materiałów oraz przede wszystkim bardzo dobra znajomość podległego terenu przez policjantów zajmujących się problematyką nieletnich przyniosły efekt już 2 dni później. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nieletnich obywateli romskich w wieku 13 i 14 lat, podejrzanych o udział w obu zdarzeniach. Jak ustalili śledczy, starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej. Nieletni zostali doprowadzeni do komisariatu i przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Zgromadzony materiał dowodowy trafi teraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec chłopców.
3: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zmieniamy temat. Poznań potrzebuje rodzin zastępczych. Zajrzymy teraz do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
5: Tak, cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się Poznańskie Dni Rodziny. Inauguracja tych dni rozpocznie się 17 maja na Łęgach Dębińskich. My też tam będziemy i będziemy też promować właśnie rodzicielstwo zastępcze, więc wszystkich chętnych zapraszamy na stoisko, które mamy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i oczywiście z Urzędem Miasta. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, które teoretycznie, ale i praktycznie można też powiedzieć, trwa 6 tygodni, ale trzeba jeszcze wcześniej pewne warunki spełnić, warunki formalne, ale także diagnostyczne, czyli trzeba odpowiednie dokumenty złożyć. Nie ma tego tak dużo, ponieważ jest to oczywiście wniosek tutaj do nas, do centrum, żeby przeprowadzić taką procedurę właśnie dla kandydata. My oczywiście tutaj przeprowadzamy na miejscu takie badania diagnostyczne, czyli spotkania z psychologiem. Zazwyczaj są to 2, maksymalnie 3 i spotkanie z pedagogiem. Jest też 1 wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Oczywiście tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt. Po prostu, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia. Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydatów. W tej chwili cały czas są poszukiwania, ta liczba dzieci oczekujących na dom zawsze tak gdzieś waha się między 70, a nawet do 100 dzieciaczków i to mówimy tylko o samym terenie Poznania. Te potrzeby są bardzo duże, kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy trzecią turę szkolenia, zakończy się 16 maja, a następną mamy 23 maja, to już jest następna tura dla kandydatów. Oczywiście oczekujemy cały czas ludzi chętnych, będziemy na bieżąco też tutaj tworzyć następne grupy, bo nie wyznaczamy takich sztywnych ram czasowych, że mamy plan na cały rok, że tylko tyle będzie szkoleń, tylko jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkich. Jeżeli będzie 5 osób, 6 osób, to będziemy szkolić, jeżeli będzie 20, w jakiej grupie też będziemy szkolić, więc naprawdę zachęcamy cały rok na bieżąco, przychodźcie Państwo, czekamy.
3: Warto zostać rodzicem zastępczym.
5: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy, bo przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. I w momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają, jak nadganiają. Zresztą też się przywiązują, tak jak i w rodzinach biologicznych. Bardzo często gdzieś się zdarza, że te więzi są tak silne, że nawet mówią mamo, tato do swoich rodziców zastępczych. I to jest chyba takie najważniejsze, że widać ten postęp, te więzi. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że każda tura szkoleniowa praktycznie kończy się w 100% tym, że kandydaci mają właśnie przydzielone dzieci, bądź już miały też wcześniej, bo tak się zdarza, że do naszych szkoleń już przystępują ludzie, którzy mają dzieci, ale jeszcze nie sformalizowanie, więc muszą już kończyć szkolenie, żeby zostać formalnie faktycznie tym rodzicem, ale już te dzieci są. Ale mniej więcej takich osób jest 40-50 osób maksymalnie w ciągu całego roku. Nie jest to dużo. Jeżeli się nawet zacznie jakaś tura, to my cały czas tych kandydatów zbieramy i jeżeli się chociaż nawet mała grupa utworzy tych kandydatów, no to wtedy robimy następne szkolenie. Tak naprawdę to trzeba też czuć to w sercu, że się chce być tym rodzicem zastępczym, chce się podzielić sobą przede wszystkim, ale też czuć tą odpowiedzialność dla drugiego człowieka, ponieważ przychodzi do naszego domu wtedy no, zupełnie obce dziecko. Czasami bardzo mało o nim wiemy, ale ta mądrość, moim zdaniem taka życiowa i intuicyjność też dużo nam podpowiada. Przede wszystkim ktoś, kto chce być rodzicem zastępczym, no to nie musi być wcale osoba w związku małżeńskim, może to być osoba samotna, mogą to być osoby, które żyją w partnerstwie. Są to osoby, które zamieszkują tutaj nasz kraj, osoby, które są niekarane i nie były i nie są karane przestępstwem, ale również w stosunku do których nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też ta władza nie była im zawieszona bądź ograniczona, bo to są chyba takie najważniejsze aspekty. No i oczywiście jeszcze aspekt jest taki medyczny, że trzeba być no, na tyle sprawnym, ale to nie mówię o jakichś, nie wiem, osobach, które muszą w 100% być zdrowe, tylko chodzi o to, o osoby, które są w stanie sprawować opiekę i wtedy też zaświadczenie od lekarza trzeba mieć po prostu, że mogą zostać. U nas akurat, jeżeli chodzi o tą stronę taką materialną, finansową, to takie świadczenia prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam są oczywiście świadczenia wydawane obligatoryjnie, które są ustawowo już zachowane, ale również jako miasto Poznań tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzinom, szczególnie tym zawodowym, że mają możliwość fakultatywnych świadczeń. Są to świadczenia na przykład rozwojowe, kulturalne, taki właśnie pakiet medyczny.
3: Przypomnę, rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to dwie różne formy pomocy dzieciom. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę. A tymczasem maj to szczególny miesiąc dla położnych. Mają one swoje święto. W zasadzie to święto za nami. Zajrzymy teraz do szpitala powiatowego w Śremie.
6: Nie jest to na pewno jakoś bardzo fetowane, natomiast no, pamiętamy o tym i gdzieś to się zawsze przemija. Karolina Górniak, jestem tutaj położną zabiegową. Prezes nam zazwyczaj składa życzenia z okazji tego dnia, tylko on chyba bardziej składa nam z okazji tego polskiego dnia, bo jakby w Polsce tutaj chyba bardziej jednak obchodzimy ten dzień 8 maja, w związku z tym, że jest to upamiętnienie tej postaci Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Która jednak była postacią no, wybitną, można powiedzieć nawet. Także z tego względu. No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położna to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety, czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. No i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach nierozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie? No zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, no ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie to jest bardzo różna praca. W dzisiejszych czasach zresztą rola mężczyzn się bardzo nasiliła, jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo w ciąży, w czasie porodu i w czasie połogu. Są bardziej świadomi i nawet tutaj nieraz panowie mówią, jesteśmy w ciąży, nie? Nas to trochę nawet bawi, ale no tak jest, tak się bardzo identyfikują, nie? Także, no i nawet opieka już po porodzie nad dzieckiem. Praktycznie jest to bardzo częste, że tatusiowie kangurują. Także jest to też częste, no jest to bardzo fajne, przyjemne i na pewno bardzo takie scalające, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, a też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak jak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, czyli przy tych de facto zabiegach. No zawsze miałam jakby taką potrzebę pracy z ludźmi, pracy z kobietami. Jest to na pewno zawód dający bardzo dużo satysfakcji, ale też trudny. Trudny. Tego może nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale to są sytuacje bardzo stresowe, bo tak jak już mówiłam, no, ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety i to są utraty ciąży, to są ciężkie schorzenia nowotworowe, to są jakieś niepowodzenia. To jest bardzo konkretna praca. Praca dająca takie konkretne, wymierne efekty, tak? Kogoś wyleczymy, komuś pomożemy przyjść na świat i to jest takie naprawdę namacalne efekty i no i mnie to osobiście daje dużo satysfakcji.
3: A czego życzy pani sobie i innym położnym?
6: Żeby tak społeczeństwo nas doceniało, znaczy ja myślę, że docenia, ale bardzo byśmy chciały, żeby pacjentki również tak tą naszą rolę bardzo doceniały, bo o ile często się mówi właśnie o roli lekarza, tak, to my jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
3: Przypomnę, mówiła na naszej antenie Karolina Górniak, położna ze szpitala powiatowego w Śremie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn. magazyn reporterów Meloradia Poznań.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy na poznański Łazarz.
10: Przy ulicy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Zmiana dotyczy terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Teraz jesteśmy na etapie, w którym zakończyły się prace budowlane zaplanowane w ramach tej inwestycji, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, to muszą zostać jeszcze dopełnione niezbędne formy. A wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać ławki, leżaki czy też hamaki. Do tego zamontowano pośród elementów małej architektury stojaki rowerowe czy też kosze na śmieci. Taką ciekawostką edukacyjną jest na pewno dendrofon, czyli taka drewniana atrakcja do zabaw słuchowych. Do tego pojawiły się budki lęgowe dla ptaków, czy też domek dla owadów. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to park ma też nowe oświetlenie i kamery monitoringu. Dodatkowo odnowiono wejście od strony ulicy Chłodnej wraz z renowacją ogrodzenia i bramy.
3: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Kolejny temat, ale związany również z przyrodą. W kalendarzu maja trwa okres lęgowy.
11: To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Radosław Beber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Do Straży Miejskiej Miasta Poznania w tym czasie intensywnie i regularnie wpływają zgłoszenia dotyczące ptaków. Najczęściej wysyłane jest na nie ekopatrol. Jednak nie każde zdarzenie związane z ptakami wymaga interwencji. Jak rozróżnić młode ptaki i kiedy reagować, a kiedy zostawić młode w spokoju? Piskle jest pokryte puchem, nie lata. Jeśli wypadło z gniazda, możemy spróbować je odłożyć z powrotem, jeśli mamy taką możliwość. Jeśli nie, to należy je umieścić blisko w bezpiecznym miejscu. Podlot ma już pióra i jeśli jest na ziemi, to podskakuje. Uczy się latać. Najczęściej rodzice są w pobliżu i go karmią. Nawet jeśli znajdziemy podlota na ziemi przy drzewie, nie powinniśmy go podnosić. Kiedy powinniśmy reagować? Kiedy ptak jest ranny i już wtedy nieważne, czy młody, czy dorosły, jeśli znajduje się w niebezpiecznym miejscu, albo gdy widzimy, że z drzewa spadło całe gniazdo.
3: Było okresie lęgowym w Poznaniu i regionie, a ja przypomnę, że słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, kultura. A zaczniemy od nocy, wyjątkowej nocy muzeów, bo ta noc przed nami. Dziś zagościła u mnie
12: Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
3: I właśnie ta wyjątkowa noc również w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
12: Oczywiście całe miasto i cała Polska świętuje Noc Muzeów 15 maja, w połowie maja i oczywiście zamek też się do tego świętowania przyłącza. W tę wyjątkową noc między godziną 12 a godziną 24, czyli północą, czyli rzeczywiście w godzinach nocnych będzie można nas odwiedzić. I na takich tradycyjnych zwiedzaniach, oprowadzeniach po wystawie, czyli klasycznych aktywnościach, które kojarzą nam się z muzeum, ale oczywiście proponujemy gościom i gościniom również specjalne wydarzenia. W tym roku postawiliśmy na temat związany trochę z naszą wystawą czasową AI Algorytmy Iluzji. Będziemy się trochę tej sztucznej inteligencji przyglądać, ale również robotyce. Więc temat trochę pokrewny, ale nie do końca. W zamku będzie można zwiedzać historyczne przestrzenie, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie oglądał, nie był u nas w siedzibie lub przyjeżdżają do Was znajomi, rodzina, to serdecznie zachęcamy na zwiedzanie historycznych przestrzeni zamku. Będzie można zobaczyć również dwie wystawy. Wystawę fotografii Mi Dudek Saturation, Zawilgocenie w Galerii Fotografii, która mieści się u nas w zamku. No i oczywiście zachęcamy również do takiego wieczornego zwiedzania wystawy AI Algorytmy Iluzji. A program specjalny to właśnie ta zamkowa noc z robotyką. Będzie można oglądać animacje związane związany właśnie z tym tematem, które będzie można zobaczyć na sali wielkiej. To są animacje z konkursu Prix Electronica 2025. Będą również prelekcje i spotkania dotyczące właśnie między innymi tych maszyn, kiedy maszyna zaczyna być kimś, a czułość staje się zaprojektowana. Czyli trochę popularno-naukowa prelekcja związana właśnie z systemami językowymi sztucznej inteligencji. Specjalne pokazy kinowe, wystawa na ekranie, czyli dwa filmy o twórczości Caravaggio i twórczości Turner i Constable, czyli dwa obszary bardzo ciekawe w historii sztuki. Ale zapraszamy również na otwarty dziedziniec przed zamkiem. Będzie można spędzić czas w takiej chillowej, luźnej atmosferze, przysiąść, posłuchać muzyki, będą DJ-skie sety i muzyczny chill. Czyli w zamku zwiedzamy, oglądamy, a przed zamkiem odpoczywamy również w Noc Muzeów.
3: Ale to nie jedyne wydarzenie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze w tym sezonie, co jeszcze w maju?
12: Tak, w maju. Maj to jest taki miesiąc, w którym szczególnie świętujemy literackie święta. Co dwa lata odbywa się Festiwal Fabuły bądź Festiwal Poezji i w tym roku zapraszamy na Festiwal Fabuły. Hasło, które w tym roku przyświeca tej edycji, to sztuka pisania, sztuka czytania. Będziemy w związku z tym eksplorować literaturę pod różnymi kątami. Zapraszamy na spotkania literackie, na spacery literackie po mieście, również z autorami, autorkami lokalnymi, naszymi pisarzami, pisarkami, na premiery książek. Premiery będą miały nowe książki Macieja Płazy, Wojciecha Tochmana i Wita Szostaka. Będziemy poruszać różne tematy. Będą tematy związane z literaturą reportażową wojenną, więc trochę cięższe, ale też takie związane z edukacją, z lekturami szkolnymi, tymi po co czytać, jak czytać w szkole. W trakcie festiwalu odbędzie się również gala laureatów Poznańskiej Nagrody Literackiej, takiej ogólnopolskiej ważnej nagrody literackiej, którą w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska. Z nią spotkanie 23 w niedzielę. Jak zachęca Marcin Jaworski, który jest kuratorem tego festiwalu, stawiamy na takie aktywne czytanie. Poziom czytelnictwa w Polsce jest jaki jest, więc chcemy zachęcić odbiorców i odbiorczynie do tego, aby wspólnie budować fabuły, wspólnie czytać, analizować to pisarstwo, ale też uczyć się pisania, czy to kaligrafii, czy po prostu takiego twórczego pisania. I zachęcamy do udziału oczywiście osoby, które literaturą się interesują, które chciałyby może tworzyć, pisać swoje własne książki, wiersze czy reportaże, ale zapraszamy też osoby, które po prostu chciałyby może posłuchać, jaką książkę warto przeczytać. To jest maj, za chwilę wakacje, więc warto sobie na te wakacje zbudować taką biblioteczkę i myślę, że ten festiwal będzie w tym pomocny. Wydarzenia odbywają się w Centrum Kultury Zamek i w przestrzeni miasta, ale część wydarzeń będzie również relacjonowana na profilach społecznościowych Zamek Czyta i na profilach społecznościowych Centrum Kultury Zamek, więc jeżeli Państwo nie możecie dojechać do nas do zamku, bądź mieszkacie w ogóle gdzieś indziej, to zachęcamy też do takiej cyfrowej obecności na tych wydarzeniach.
3: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówiła
12: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję również.
3: Pozwolicie, że teraz zajrzymy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam w maju
13: będą też spotkania muzyczne. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce. A w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filipot Lipami nami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów zapraszamy do Galerii Atanazego u nas w Głównym Gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
3: A będzie coś dla dzieci?
13: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Mphiphi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym. A o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem. O 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe? Niektórym mogą wydawać się naiwne, to dzieci myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11.
3: A z tą ogromną garścią tych informacji przyszła dziś do mnie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
13: Dziękuję i do zobaczenia.
3: Przed nami Kejtrówka. To dwudniowy piknik organizowany przez miasto w ramach programu Kejter też Poznaniak. Impreza ma zwiększyć świadomość mieszkańców będących opiekunami psów. Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, m.in. konieczności szczepień, chipowania oraz sprzątania po swoim zwierzaku. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. Wspomniane atrakcje czekają na poznaniaków i poznajanki na Cytadeli w weekend 16 i 17 maja. Wstęp jest bezpłatny.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Uważajcie, na ulicy Serbskiej w Poznaniu trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

akcent. Don't leave. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 321-321-777. To jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut siódma, za chwilę poranny vibe check. Dzwoncie pod 321-321-777. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie radzicie z poniedziałkiem? Dzwoncie teraz pod 321-321-777. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 321-321-777.

0: Modalki i Wodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy, kiedy go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, szybka praca. A po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj. Włączać czy włączać?
1: Włączać.
0: Się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie melotorba. Dzięki bardzo.

0: Trouble in Isola. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. Ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Gordo Loco w Melo. Lecisz. 2, 3, 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4, 7. Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. O olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
21: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Początek tygodnia w Poznaniu mamy pochmurny, nie przejaśni się. Po południu możliwe są opady, mają się rozpocząć około godziny 18 i będą dosyć silne. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie termometry wskazują 8 stopni, maksymalnie ocieplnie się do 23. Ciśnienie jest niskie, takie będzie w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
21: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
22: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
23: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
24: Na trasie tych ludzi na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
22: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
1: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już siódma.

Taki to, Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl z swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Kizo, w Meloradio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
1: Tak, no tak, tak mniej więcej powinno być, no.
0: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
1: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
0: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
1: No właśnie nie, ale czekam nadal.
0: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie. Bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: O reklamie.

0: Brainscan w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Illenium, Illy Goulding już w Melo za 18.08.

0: Top Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. No, mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy m.in. walkę Gdańska o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej.
0: I mamy już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Hej, są to Sonfeld w Melo. A, no i mamy prognozę pogody za chwilę.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
20: Ulubiona kuchnia?
21: Wiadomo, włoska.
20: Lody?
21: No, włoskie.
20: Wakacje?
21: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
20: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
21: Fantastycznie!
20: Fiat Polkar, Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie. Meloradio Poznań.
24: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
25: W Poznaniu ruszają prace w rejonie skrzyżowania ulic Piątkowskiej i Trójpole. Powstanie tam dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz kierowców skręcających w prawo. W planach jest też budowa ścieżki rowerowej. Od dzisiaj w rejonie skrzyżowania Piątkowskiej i Trójpole obowiązuje zmieniona organizacja ruchu.
24: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
23: Pogoda.
25: Możliwe, że dzisiaj w końcu doczekamy się porządnego deszczu. Według synoptyków intensywne opady mają się rozpocząć około 19, a przez cały dzień ma być pochmurno, bez przejaśnień. Termometry wskazują 12 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Wieczorem ma się ochłodzić, to z powodu opadów. Ciśnienie jest niskie, a wiatr słaby.
26: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
27: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało listy do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
28: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
27: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
26: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest ósma.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.

0: Wersów o północy.
1: A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
2: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
3: Cześć, cześć.
1: Cześć, cześć. Ania to kocha
3: witam
1: wakacje,
3: wszystkich.
1: Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
3: Tak, dokładnie.
1: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
3: Oczywiście, zawsze.
1: Umówieni.
3: Jasne.
1: Jest Dawid też, cześć Dawid.
3: Lecimy.
1: Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
4: Cześć, witam wszystkich.
1: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
4: FC Barcelona.
1: Kto?
3: Polska.
4: FC Barcelona.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
3: Tak.
1: No w końcu, po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
2: Gotowi na wszystko.
1: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
4: Dawid.
1: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
5: Ania była pierwsza.
1: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
5: Trzeba być szybszym.
1: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
3: 600.
1: 600. Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
3: Ania.
4: Dawid.
1: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
3: No, robię zakupy.
1: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
4: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
1: Sprzedawał!
3: No to ja będę robił zakupy u Dawida.
1: A, się potrafią ustawić, no. Dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
5: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
1: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
5: No, no zrobimy chyba 1-1.
1: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak.
4: Może być i tak.
1: Biorę to, słuchajcie, biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
2: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
1: Dobra, moja wina.

0: dobrze, że są takie numery. To Kygo i Save My Love, dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie. Sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w pół do dziewiątej.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
24: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
25: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
26: I twoje też!
27: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
28: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Tiesto, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdą Florida. Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. Sometimes I get a good feeling. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight. Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już nie maturalne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bibi Rexha i Flatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.
2: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się z stąd Agata.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
1: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego
7: Dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
20: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
21: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
4: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
5: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
4: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Pogoda.
5: Nad Poznaniem mamy obecnie sporo chmur, tak już będzie aż do końca dnia. Po południu możliwe są opady, według synoptyków mogą być silne, mają się zacząć około 19. Jeśli chodzi o temperaturę, to obecnie termometry wskazują 15 stopni, maksymalnie ociepli się do 22. Ciśnienie jest niskie, takie będzie w najbliższych dniach.

0: To już prawie 9. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
1: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchieretto 6-1-6-0, awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej, tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
3: Zaufajcie nam, tak w 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9 na zegarach. Cześć, hej.

Charles i Robin Schulz Love Tonight w Mela Radio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Mela Radio. Waldek, Marcin i Daria. Dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sony Fodera.

0: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo, 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wejściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat It czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
1: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi. Coś takiego, kojarzycie?
2: Nawet ci wyszło, powiem ci.
1: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
0: Dobra.
1: Hi-hi. Okej, okay, Waldek.
0: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
1: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie się. Hi-hi.
0: Dobra, teraz ja. Prawie jak
1: wow,
0: Michael, co?
1: Wow.
2: Ekstra.

No i hola, podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami. I wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle w Melo.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też!
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
12: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
13: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: A, jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
17: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo Rynkowa 160, www.polody.pl.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Smala Say Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale...
1: Wiem, że chciałbyś odlecieć stąd. Widzę to po twoich dużych chodach.
0: Smala Say Trips w Mela Radio. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków...

0: do tego.
1: A wy jakie macie? Podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balsa w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz?
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O! Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kawu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, my teraz już za późno.
1: Aha,

0: Dzieci Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
0: Pojedynek płci w każdy piątek. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
15: Sponsorem programu jest Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
16: Uważajcie na poręby w Poznaniu. Zaczyna się tam remont. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni tej ulicy. Prace zakładają wygrodzenia na odcinku od skrzyżowania z Kresową do skrzyżowania z Kopcową. Zachowany zostanie natomiast przejazd ulicą Jasne Błonie. Utrudnienia potrwają do 6 lipca.
15: Sponsorem programu był Polkar, oferujący samochody dostawcze Fiat Ducato. Poznań, Gorzysława 9. pol-car.pl.
0: Pogoda.
16: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno, bez przejaśnień. Wieczorem ma mocno padać. Po południu natomiast mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów Wielkopolski mogą spodziewać się burz. Spójrzmy jeszcze na termometry. Obecnie w Poznaniu wskazują 19 stopni. Maksymalnie ociepli się do 22. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Mogą się ich spodziewać mieszkańcy południowych i wschodnich powiatów naszego województwa. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 14 do 22. Deszcz na pewno przyda się plonom dotkniętym suszą. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce już szacują wywołane nią straty.
17: To ja myślę, że to będzie od 30 do 50% plonów zeszłorocznych.
16: Mówił rolnik Mateusz Garbatowski. Jak dodaje, w tym roku będzie dobrze, jeżeli zarobki wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec sport. 8 tysięcy zawodników wystartowało wczoraj w Poznaniu w biegu Wings for Life. Uczestników gonił samochód prowadzony przez Adama Małysza. Zwyciężył Dariusz Nożyński. Przebiegł prawie 68 kilometrów. Najlepsza wśród kobiet była Monika Brzozowska z wynikiem 52 kilometrów. A za godzinę opowiemy o postępach budowy pływalni na Grunwaldzie.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
18: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6 zł 35 groszy za litr, diesel do 7 zł 3 groszy. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
19: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
18: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
3: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opalite już teraz.

Modelki wuderskie, lubicie jak lato w Meloradio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Lois Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Lindę Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę dnia mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie, co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

0: Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. 26 minut po 10, tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Meloradio, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skiety Meloradio znajdę. Vintage Culture Gaps i Lost, gramy to za chwilę.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

Gipsy Stan w Meloradio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Meloradia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Meloradia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Meloradia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgadzać. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Meloradia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Renny.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że co, że satysfakcję? Tak,
0: tak, popieram.
1: Tak, jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super. A już o 11 zagramy. Felix Jen Kaskada i Boy, You Turn Me. Z tym numerem startujemy punktualnie o 11, kiedy inni jeszcze będą gadać. No ale już będziemy grać, wiadomo.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, 4-osłowowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No, włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie!
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
17: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Wielkopolsce. Alert został rozszerzony na prawie wszystkie powiaty naszego województwa, również poznański. Opadom ma towarzyszyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest też drobny grad. Ostrzeżenie dla powiatu poznańskiego ma obowiązywać od 14 do 20.
16: To są newsy Meloradia Poznań.
17: Urszula Salamon, zapraszam. O 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. W naszym województwie przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. Zostaną ogłoszone 3 lipca. Tymczasem na Grunwaldzie postępuje budowa pływalni. Obiekt wykorzystuje ekologiczne rozwiązania, mówi Justyna Litka, prezes Zarządu Poznańskich Inwestycji Miejskich.
11: Nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej.
17: Basen powstaje przy ulicy Taborowej. Ma zacząć działać w ostatni weekend maja. A w najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o skutkach suszy w Wielkopolsce.
18: Minuta do 11. Newsy Melo Radio i Marcin Sikora.
19: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
20: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
19: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
21: Na zegarach 11. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jen Kaskada, Boy You Turn Me. Życzę wam dobrego dnia.

Anyma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. No i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie. No bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie! No i fakt tego, że trafimy już do właściwego kuba, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety. I nawet myślę sobie, że wiecie co? Coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Dimitri Vegas, już teraz w Melo.

Another i Talk to You w Melo Radio. 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: W Media Expert taniej masz.
16: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm.
20: Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
21: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
22: Po reklamie.

0: Chwila na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, to jego remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Melo Radia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run.

0: i bardzo, ale to bardzo energetyczny beat punktualnie o 12.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: A, dokąd lecisz, Biedronko?
10: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
9: A co to za sklep?
10: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
9: Kumam.
11: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: to promocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: Od 14 do 20 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW dla powiatu poznańskiego przed burzami. Alert dotyczy prawie wszystkich powiatów naszego województwa. Opadom deszczu będzie towarzyszyć też silny wiatr. W porywach może osiągnąć 70 km na godzinę. Możliwy jest też grad. Przypomnę, alert zacznie obowiązywać o 14.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Rolnicy we wschodniej Wielkopolsce szacują straty w związku z dotkliwą suszą. Przez brak deszczu plony są dużo mniejsze niż rok temu. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
2: Jak powiedział mi rolnik Mateusz Garbatowski, jego pole przypomina Saharę, przez co plony są dużo mniejsze. Największe straty są w rzepaku.
1: A na dzisiaj synoptycy zapowiadają burzę. Ostrzeżenie przed silnymi opadami i wiatrem wydano dla prawie wszystkich powiatów Wielkopolski. Ósmoklasiści pisali dzisiaj swój egzamin. W Wielkopolsce przystąpiło do niego prawie 40 tysięcy uczniów. Wyniki poznamy 3 lipca. Zadecydują o tym, kto dostanie się do wymarzonych liceów i techników. A o krok od wymarzonego mistrzostwa jest Lech Poznań. Wystarczy, że wygra jeden z dwóch ostatnich meczów. Kolejusz ma 7 punktów przewagi nad drugą w tabeli, Jagiellonią Białystok. Najbliższe spotkanie Lech rozegra z Radomiakiem Radom. Początek meczu w sobotę o 20:15.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli ich monitoring.
4: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
3: Siemanko, mamy 12. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam mnie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Adi z tej strony.

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Melo Radio, Lordly.

Oscar Metke i Sweet Nothings w Meloradio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skuterem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. The Logical Song. Jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego bryska i odbicie.

0: Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl. Czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
2: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
1: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
2: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
1: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
3: Ogród Zawady. Polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13, podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James Hype, Be Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarak.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: No to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już o 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dust is Okuria. Zakaria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: Meloradio Poznań. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
12: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
13: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
14: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
15: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
13: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
14: Boomer.
13: Nie tak działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: dla wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek. Na WhatsAppie Meloradia dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Meloradio.
0: No
1: to ja już byłem w sklepie na zakupach.
0: Nice.
1: No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to całe Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie.

0: Sony Fotero i Crystal, My Lovin' w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Sony Fotera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem, aniżeli taką elektroniką. Ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail, możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
7: Nissan Polody. Poznań Tymienieckiego 38, Przymieszka pierwszego, Przeźmierowo-Rynkowa 160, www.polody.pl.
8: Oreklam.

0: Facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish You Were Mine w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może właśnie za długo, jak na ironię, nie? Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: A wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.
1: Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: Podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. No. Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
2: Good Boys Hide Away, Die I'll Be. 2 tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje!
2: Dzięki.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterie na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
6: Ale tu ruch.
7: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
6: O, kwiat pszczelej młodzieży.
7: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
6: To zapylam tam z tobą.
8: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
5: I zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a Wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
13: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszył egzaminy 8-klasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
16: 60-70%?
17: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
18: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
15: A jutro egzamin z matematyki.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania.
2: Cały czas
1: się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał i byłaś zresztą na własne oczy, widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko. Free

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No. Tak chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, coś wam się pomyliło.
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: Ale
1: dawno nie byłem, to jeszcze no było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie Tańca z Gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest ty?
0: A przepraszam.
1: Ty. Zrobimy paszczowo na razie. Wielki finał, wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście,
0: to
1: nie chodaje teraz.
0: Tak, ja obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: Mhm. Ale no, Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko, ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina, naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz Tańca z Gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie tym krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: O reklamie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w kraju.
1: Właśnie. No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było. Dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam.

0: Awake Tonight, pięknie, Afrojack, Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to
0: fajnie. No bo to chyba w jej głowie.
2: Ale o tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jani, Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Jej!
3: Reklama.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
17: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
21: Tak, i to lepiej niż ja.
22: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
23: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
27: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
26: Serio? Też na wysokie kwoty?
27: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
28: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Ulubiona kuchnia?
2: Wiadomo, włoska.
1: Lody?
2: No, włoskie.
1: Wakacje?
2: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
1: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
2: Fantastycznie!
1: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kidał odkusi ceną każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Po reklamie.
7: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
8: Ula Harciarek on the mic.
29: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie m.in. na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
30: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważenia związania się z Polską na dłużej.
29: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
8: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
7: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
8: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Jonatas, Bryska, teraz zmieniamy klimat. Albo nie.
1: Sexy Puppy, taki Yay. Numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
0: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
1: Zastał wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
0: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
1: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież bym nie chciałby zachlapać Jordanów, nie?

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze bilety do zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa, w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: 2749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: A, dokąd lecisz, Biedronko?
7: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
6: A co to za sklep?
7: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
6: Kumam.
8: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
4: I twoje też.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Po reklamie.

0: Jan Klosza, Jonathan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt
0: dla z byłym. Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze,
0: no tak,
2: wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę w wieniawy.

0: Jest to mój faworyt. Magnetic Bausa. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni dzisiaj, się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: A już o 16 zagramy!
1: New Religion, Bebe Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
9: Ale tu ruch.
10: No jak w ulu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
9: O, kwiat pszczelej młodzieży.
10: Kwiat i doniczki. I to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
9: Tu zapylam tam z tobą.
11: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
12: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
15: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
17: Kto?
18: Voltaren! Voltaren!
19: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
22: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Castorama!
24: Teoria
18: i praktyka.
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
24: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
26: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
27: I twoje też!
28: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
29: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Poznaniu?
1: Urszula Salamon, zapraszam. W najbliższy weekend wybierzcie się na Cytadelę. Odbędzie się tam kejtrówka. Imprezie, jak co roku, towarzyszyć będą zawody latających psów. W programie są też pokazy, prelekcje i porady behawiorystów. Wstęp jest bezpłatny. Po sobotnich atrakcjach na Cytadeli zajrzyjcie do poznańskich muzeów i galerii. Czeka Was mnóstwo spotkań ze sztuką, historią i nauką w wyjątkowym wydaniu. W Nocy Muzeów weźmie udział większość poznańskich instytucji kultury i nauki. 16 maja prawie wszystkie odwiedzicie za darmo. Z kolei bezpłatne koncerty czekają na Was podczas Międzynarodowego Festiwalu Cały Poznań Ukulele. W programie są też warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Festiwal potrwa od 4 do 7 czerwca.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Weekendowy festiwal techno w Pałacu Wilanowie pod lupą Ministerstwa Kultury. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się bowiem na hałas, a ekolodzy podkreślają, że w pobliżu jest rezerwat przyrody. Klub żużlowy w Gnieźnie organizuje wsparcie dla swojego zawodnika, który uległ wypadkowi podczas meczu. Zderzył się z innym zawodnikiem, wypadł z toru i uderzył o betonowy mur. Adam Kaźmierczak.
5: Jak usłyszałem, na razie nie wiadomo, jakie będą koszty leczenia Patryka, zwłaszcza, że jeszcze nie przeszedł wszystkich badań diagnostycznych. Klub zaapelował również do kibiców, aby oddawali krew dla Patryka i innych potrzebujących osób.
4: Ruszyła też zbiórka pieniędzy dla Patryka Budnika, który przeszedł operację kręgosłupa. Będzie mniej krajowego miodu. Powód to chłodny kwiecień, nocne przymrozki, no i susza.
2: Wiemy, na co Gamu wyda pieniądze za wygraną w Tańcu z Gwiazdami.
3: No bo w końcu trochę przytulił. 200 tysięcy, tak?
2: 200 tysięcy złotych. I kryształowa kula.
3: No, ciekawe, ile warta w Lombardzie.
2: Iga Mikołaj, hej.

0: kochasz? Sobel. Agamufal co kocha?
1: Swoją córkę.
0: Tak, i taniec.
1: I taniec
0: z gwiazdami. Swoją ukochaną. I on wygrał kryształową kulę, a także czek na 200 tysięcy złotych.
1: No i właśnie powiedział, że te pieniądze przeznaczy na zabawki dla swojej córki. Super. I na jej przyszłość.
0: Mega, to jest naprawdę mega. A jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, na co by chciała przeznaczyć te pieniądze jego ukochana...
1: Partnerka taneczna, bo też wygrała 100 tysięcy w końcu.
0: O!
1: O!
0: No tak!
1: O. Ale tam plany są nieco inne. Wszystko jest napisane na meloradio.pl.
0: Tam wbijajcie poszczegóły. Don't wanna go home, Meduza, tak podkręcamy tempo.

0: Ależ klimat, Rehab All My Life. Florida. Jak ja lubię ten moment. My was wysyłamy na koncert Florida w Warszawie 23 maja.
1: To już drugi raz, jak Flo do nas przyjeżdża. Aha. W bardzo krótkim czasie, więc musiało mu się spodobać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, Polacy to są jednak niesamowici, dlatego dzwonimy do Karoliny, która musi od nas odebrać. Czy jesteśmy gotowi, żeby to wykonać?
1: Pewnie, dawaj.
0: Błagam, odbierz.
1: Tradycyjnie czekamy 5 sygnałów.
0: Karolina, brawo, wygrywasz podwójne zaproszenie na Florida w Warszawie.
2: Ale się cieszę.
1: A tak w skali od 1 do je?
2: Od 1 do je? Super, ekstra, wypasione,
0: Karola, jaką ty masz energię. Mam nadzieję, że na koncercie będziesz się bawić równie dobrze i będziesz nas oznaczać na storiesach.
2: Na pewno.
1: No z taką energią to Florida chyba przyjedzie trzeci raz. Coś mam wrażenie.
2: Mam taką nadzieję, to jeszcze raz pojadę. Florida w
0: Meloradio. No to teraz, good feeling, Florida. Karola, zrób ostatni raz je.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Krzyczysz. I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. Wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Sunrise.

0: Lama in my living room. Aaron Czupel, to jest Nora. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Trips to jest znana wam postać. DJ oraz facet, który nam nie odpisuje na DM-a od pół roku.
1: I jest znany właśnie z tych dwóch rzeczy.
0: I tak się składa, że on chyba jest dosyć sporym fanem Eurowizji.
1: No musi być, skoro już tam 7 razy praktycznie występował, chociaż nie pod własnym nazwiskiem, ale jako producent wielu hitów, które właśnie na tym konkursie się pojawiały przez lata.
0: Tak, chociaż nie jest wylewny w swoich wypowiedziach, bo jak się go zapytałam, czy nagramy piosenkę, to powiedział...
2: Nie.
0: Trudno.
1: Lubię zwięzłość wypowiedzi.

0: Just the way you are, ależ remix David Guetta. Tak podkręcamy tempo i przenosimy się w newsach na Eurowizję.
1: O,
2: tak, będzie Eurowizja. Eurowizja będzie w newsach i o tym, jakie kraje się wyłamują z Eurowizji.
3: Yeah. A już o 17:00 zagramy
1: Loco Loco.
0: Jej. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
1: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, której

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No, włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie!
10: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
13: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
14: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
19: Po reklamie. Autopromocja.
20: Wybija

0: 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Urszula Salamon, zapraszam. W kinie Muze trwa Millennium Dogs Against Graffiti. W Poznaniu zaprezentowanych zostanie prawie 60 filmów dokumentalnych z całego świata. W programie są też spotkania z twórcami. Festiwal potrwa do 17 maja. W Poznaniu trwa też tydzień bibliotek. W programie są spotkania autorskie, warsztaty, koncerty i wystawy. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Otwierasz, odkrywasz. Ma zachęcać mieszkańców do spojrzenia na czytelnię jako miejsce nowoczesne, otwarte i pełne inspiracji. Tydzień bibliotek potrwa do 15 maja. Na koniec zaproszenie do teatru. W muzycznym środę zobaczycie spektakl Drogi Iwanie Hensenie. To musical, który porusza tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Spektakl zobaczycie w środę o 19 na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
5: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
4: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
3: Kojarzycie polskich Beckhamów?
2: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
3: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Melo Radio, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majdan.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie, że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on, kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: 18 po 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: No to będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito. Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hej, Sam Felt.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 31.
1: No raczej na white stage. Słuchajcie, Sunrise Festival. I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
2: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
10: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
11: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
12: I twoje też.
0: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
13: Nissan Polody. Poznań Dymienieckiego 38 przy Mieszka I. Przeźmierowo Rynkowa 160. www.polody.pl.
14: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Bella ciao, el profesor Urzel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki...
1: To ten, co
0: młodzieniec
1: w Barcelonie gra, tak? Tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwo Gęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada.
1: Jakie
0: satisfy.
1: Tu bęgery w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny.
0: Mm-hmm. I w wakacji myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. Co nie wypuści, to brzmi cudownie.
0: To on!
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą. A będą ją też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem. Na co słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy.
2: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us.
0: Buzi było.
2: Hej.
1: Bardzo ładne.
0: Dziękuję.
2: To ja też dam.
0: Dobra.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: O reklamie.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
12: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasa z IMGW.
13: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
12: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
11: O, proszę bardzo, pozytywna informacja, czekamy. Ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tempem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
12: Tak, to prawda.

0: idę w Melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, John Samit i DJ Smokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynam od tria Sony for the Radio, D i Poppy Bascom, Tough Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Jonesami, The DJ Smokers, Hills i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do roller coastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować. Instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Be Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, na tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: O reklamie.

Tokas Miracle to Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo. Man!

0: To numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
2: Prosto w blask Jupiteru! W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Po reklamie.

0: programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19:00, słuchacie Melo Radia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram, będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Melo Radiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Ale ten numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Meloradiu, 8 minut po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

0: Dany Sokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. No a my mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 sierpnia. Wtedy zagrają no m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Sunrise Festival. To oczywiście Afrojack, a z nim Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, 2 dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć, no i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz
1: yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie.

Ale to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski Spleen w Mela.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Tripsy, Robert Wiewióra.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No, włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomil. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypaton. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

To numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control.

0: Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mu mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie!
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above i Beyond, a teraz zupełna nowość od Dub Dogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How Does It Feel?

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Melo Radia, Sunrise on Air. To w ramach biforu przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima i Liza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: już o 21:00 zagramy.
1: Gordo i Rainier Zunewelt będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21:00, a to już za chwilę się wydarzy, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: piątek o 21:00.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: reporterów Meloradia Poznań.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o wymuszanie rozbójnicze na 11-latkach. Na tym jednak nie koniec.
5: Kierowanie gruźb wobec kierowcy na ulicy Lechickiej w Poznaniu. Sprawa wyszła na jaw po analizie nagrania, które trafiło do funkcjonariuszy anonimowo. Jak ustalili śledczy, przedmiot przypominający broń palną okazał się plastikową zabawką skradzioną wcześniej młodszym chłopcom. Do pierwszego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 15 w rejonie Pustostanu przy ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do dwóch 11-letnich chłopców podeszli dwaj młodzi mężczyźni pochodzenia romskiego. Napastnicy mieli grozić pobiciem i zażądać wydania wszystkich posiadanych rzeczy. Pokrzywdzeni oddali kilka złotych oraz dwie plastikowe zabawki imitujące pistolety. Po wszystkim sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Początkowo funkcjonariusze nie otrzymali zgłoszenia dotyczące tego incydentu. Dopiero wydarzenia, które rozegrały się około godziny później na ulicy Lechickiej, pozwoliły policjantom połączyć oba zdarzenia i ustalić ich przebieg. Dzień później policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Północ otrzymali anonimową wiadomość mailową dotyczącą niebezpiecznego zachowania młodego mężczyzny, do którego doszło na ulicy Lechickiej. Do wiadomości dołączone było nagranie z wideorejestratora samochodowego. Widać na nim, jak młody mężczyzna przejeżdża przez jezdnię, po czym przed maską pojazdu wyciąga przedmiot przypominający broń palną i kieruje go w stronę kierowcy. Także w tym przypadku informacja o zdarzeniu nie została zgłoszona policji bezpośrednio po incydencie. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak autora nagrania, a także skontaktowali się z nim. Mężczyzna złożył zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gruźb przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Intensywna praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych materiałów oraz przede wszystkim bardzo dobra znajomość podległego terenu przez policjantów zajmujących się problematyką nieletnich przyniosły efekt już 2 dni później. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nieletnich obywateli romskich w wieku 13 i 14 lat, podejrzanych o udział w obu zdarzeniach. Jak ustalili śledczy, starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej. Nieletni zostali doprowadzeni do komisariatu i przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Zgromadzony materiał dowodowy trafi teraz do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec chłopców.
4: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zmieniamy temat. Poznań potrzebuje rodzin zastępczych. Zajrzymy teraz do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
6: Tak, cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się Poznańskie Dni Rodziny. Inauguracja tych dni rozpocznie się 17 maja na Łęgach Dębińskich. My też tam będziemy i będziemy też promować właśnie rodzicielstwo zastępcze, więc wszystkich chętnych zapraszamy na stoisko, które mamy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i oczywiście z Urzędem Miasta. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, które teoretycznie, ale i praktycznie można też powiedzieć, trwa 6 tygodni, ale trzeba jeszcze wcześniej pewne warunki spełnić, warunki formalne, ale także diagnostyczne, czyli trzeba odpowiednie dokumenty złożyć. Nie ma tego tak dużo, ponieważ jest to oczywiście wniosek tutaj do nas, do centrum, żeby przeprowadzić taką procedurę właśnie dla kandydata. My oczywiście tutaj przeprowadzamy na miejscu takie badania diagnostyczne, czyli spotkania z psychologiem. Zazwyczaj są to 2, maksymalnie 3 i spotkanie z pedagogiem. Jest też 1 wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Oczywiście tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt. Po prostu. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia. Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydatów. W tej chwili cały czas są poszukiwania, ta liczba dzieci oczekujących na dom zawsze tak gdzieś waha się między 70, a nawet do 100 dzieciaczków i to mówimy tylko o samym terenie Poznania. Te potrzeby są bardzo duże, kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy trzecią turę szkolenia, zakończy się 16 maja, a następną mamy 23 maja, to już jest następna tura dla kandydatów. Oczywiście oczekujemy cały czas ludzi chętnych, będziemy na bieżąco też tutaj tworzyć następne grupy, bo nie wyznaczamy takich sztywnych ram czasowych, że mamy plan na cały rok, że tylko tyle będzie szkoleń, tylko jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkich. Jeżeli będzie 5 osób, 6 osób, to będziemy szkolić, jeżeli będzie 20, w jakiej grupie też będziemy szkolić, więc naprawdę zachęcamy. Cały rok na bieżąco przychodźcie Państwo, czekamy.
4: Warto zostać rodzicem zastępczym.
6: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy, bo przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. I w momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają, jak nadganiają. Zresztą też się przywiązują, tak jak i w rodzinach biologicznych. Bardzo często gdzieś się zdarza, że te więzi są tak silne, że nawet mówią mamo, tato do swoich rodziców zastępczych. I to jest chyba takie najważniejsze, że widać ten postęp, te więzi. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że każda tura szkoleniowa praktycznie kończy się w 100% tym, że kandydaci mają właśnie przydzielone dzieci, bądź już miały też wcześniej, bo tak się zdarza, że do naszych szkoleń już przystępują ludzie, którzy mają dzieci, ale jeszcze nie sformalizowanie, więc muszą już kończyć szkolenie, żeby zostać formalnie faktycznie tym rodzicem, ale już te dzieci są. Ale mniej więcej takich osób jest 40-50 osób maksymalnie w ciągu całego roku. Nie jest to dużo. Jeżeli się nawet zacznie jakaś tura, to my cały czas tych kandydatów zbieramy i jeżeli się chociaż nawet mała grupa utworzy tych kandydatów, no to wtedy robimy następne szkolenie. Tak naprawdę to trzeba też czuć to w sercu, że się chce być tym rodzicem zastępczym, chce się podzielić sobą przede wszystkim, ale też czuć tą odpowiedzialność dla drugiego człowieka, ponieważ przychodzi do naszego domu wtedy no, zupełnie obce dziecko. Czasami bardzo mało o nim wiemy, ale ta mądrość, moim zdaniem taka życiowa i intuicyjność też dużo nam podpowiada. Przede wszystkim ktoś, kto chce być rodzicem zastępczym, no to nie musi być wcale osoba w związku małżeńskim, może to być osoba samotna, mogą to być osoby, które żyją w partnerstwie. Są to osoby, które zamieszkują tutaj nasz kraj, osoby, które są niekarane i nie były i nie są karane przestępstwem, ale również w stosunku do których nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też ta władza nie była im zawieszona bądź ograniczona, bo to są chyba takie najważniejsze aspekty. No i oczywiście jeszcze aspekt jest taki medyczny, że trzeba być no, na tyle sprawnym, ale to nie mówię o jakichś, osobach, które muszą w 100% być zdrowe, tylko chodzi o to, o osoby, które są w stanie sprawować opiekę i wtedy też zaświadczenie od lekarza trzeba mieć po prostu, że mogą zostać. U nas akurat, jeżeli chodzi o tą stronę taką materialną, finansową, to takie świadczenia prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam są oczywiście świadczenia wydawane obligatoryjnie, które są ustawowo już zachowane, ale również jako miasto Poznań tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzinom, szczególnie tym zawodowym, że mają możliwość fakultatywnych świadczeń. Są to świadczenia na przykład rozwojowe, kulturalne, taki właśnie pakiet medyczny.
4: Przypomnę, rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to dwie różne formy pomocy dzieciom. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę. A tymczasem maj to szczególny miesiąc dla położnych. Mają one swoje święto. W zasadzie to święto za nami. Zajrzymy teraz do szpitala powiatowego w Śremie.
7: Nie jest to na pewno jakoś bardzo fetowane, natomiast no, pamiętamy o tym i gdzieś to się zawsze przemija. Karolina Górniak, jestem tutaj położną zabiegową. Prezes nam zazwyczaj składa życzenia z okazji tego dnia, tylko on chyba bardziej składa nam z okazji tego polskiego dnia, bo jakby w Polsce tutaj chyba bardziej jednak obchodzimy ten dzień 8 maja, w związku z tym, że jest to upamiętnienie tej postaci Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Która jednak była postacią no, wybitną, można powiedzieć nawet. Także z tego względu. No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jednopłaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położna to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety, czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa, no i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie? No, zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, no ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie to jest bardzo różna praca. W dzisiejszych czasach zresztą rola mężczyzn się bardzo nasiliła, jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo w ciąży, w czasie porodu i w czasie połogu. Są bardziej świadomi i nawet tutaj nieraz panowie mówią, jesteśmy w ciąży, nie? Nas to trochę nawet bawi, ale no tak jest, tak się bardzo identyfikują, nie? Także, no i nawet opieka już po porodzie nad dzieckiem. Praktycznie jest to bardzo częste, że tatusiowie kangurują. Także jest to też częste, no jest to bardzo fajne, przyjemne i na pewno bardzo takie scalające, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, a też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak jak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, czyli przy tych de facto zabiegach. No zawsze miałam jakby taką potrzebę pracy z ludźmi, pracy z kobietami. Jest to na pewno zawód dający bardzo dużo satysfakcji, ale też trudny. Trudny. Tego może nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale to są sytuacje bardzo stresowe, bo tak jak już mówiłam, no, ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety i to są utraty ciąży, to są ciężkie schorzenia nowotworowe, to są jakieś niepowodzenia. To jest bardzo konkretna praca. Praca dająca takie konkretne, wymierne efekty, tak? Kogoś wyleczymy, komuś pomożemy przyjść na świat i to jest takie naprawdę namacalne efekty i no i mnie to osobiście daje dużo satysfakcji.
4: A czego życzy pani sobie i innym położnym?
7: Żeby tak społeczeństwo nas doceniało, znaczy ja myślę, że docenia, ale bardzo byśmy chciały, żeby pacjentki również tak tą naszą rolę bardzo doceniały, bo o ile często się mówi właśnie o roli lekarza, tak, to my jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
4: Przypomnę, mówiła na naszej antenie Karolina Górniak, jak położna ze szpitala powiatowego w Śremie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy na poznański Łazarz.
8: Przy ulicy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Zmiana dotyczy terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Teraz jesteśmy na etapie, w którym zakończyły się prace budowlane zaplanowane w ramach tej inwestycji, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, to muszą zostać jeszcze dopełnione niezbędne formy. A wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać ławki, leżaki czy też hamaki. Do tego zamontowano pośród elementów małej architektury stojaki rowerowe czy też kosze na śmieci. Taką ciekawostką edukacyjną jest na pewno dendrofon, czyli taka drewniana atrakcja do zabaw słuchowych. Do tego pojawiły się budki lęgowe dla ptaków, czy też domek dla owadów. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to park ma też nowe oświetlenie i kamery monitoringu. Dodatkowo odnowiono wejście od strony ulicy Chłodnej wraz z renowacją ogrodzenia i bramy.
4: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Kolejny temat, ale związany również z przyrodą. W kalendarzu maja trwa okres lęgowy.
9: To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Do Straży Miejskiej Miasta Poznania w tym czasie intensywnie i regularnie wpływają zgłoszenia dotyczące ptaków. Najczęściej wysyłane jest na nie ekopatrol. Jednak nie każde zdarzenie związane z ptakami wymaga interwencji. Jak rozróżnić młode ptaki i kiedy reagować, a kiedy zostawić młode w spokoju? Piskle jest pokryte puchem, nie lata. Jeśli wypadło z gniazda, możemy spróbować je odłożyć z powrotem, jeśli mamy taką możliwość. Jeśli nie, to należy je umieścić blisko w bezpiecznym miejscu. Podlot ma już pióra i jeśli jest na ziemi, to podskakuje. Uczy się latać. Najczęściej rodzice są w pobliżu i go karmią. Nawet jeśli znajdziemy podlota na ziemi przy drzewie, nie powinniśmy go podnosić. Kiedy powinniśmy reagować? Kiedy ptak jest ranny i już wtedy nieważne, czy młody, czy dorosły, jeśli znajduje się w niebezpiecznym miejscu, albo gdy widzimy, że z drzewa spadło całe gniazdo.
4: Było okresie lęgowym w Poznaniu i regionie, a ja przypomnę, że słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, kultura, a zaczniemy od nocy, wyjątkowej nocy muzeów, bo ta noc przed nami. Dziś zagościła u mnie
10: Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4: I właśnie ta wyjątkowa noc również w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
10: Oczywiście całe miasto i cała Polska świętuje Noc Muzeów 15 maja, w połowie maja i oczywiście zamek też się do tego świętowania przyłącza. W tę wyjątkową noc między godziną 12 a godziną 24, czyli północą, czyli rzeczywiście w godzinach nocnych będzie można nas odwiedzić i na takich tradycyjnych zwiedzaniach, oprowadzeniach po wystawie, czyli klasycznych aktywnościach, które kojarzą nam się z muzeum, ale oczywiście proponujemy gościom i gościniom również specjalne wydarzenia. W tym roku postawiliśmy na temat związany trochę z naszą wystawą czasową AI Algorytmy Iluzji. Będziemy się trochę tej sztucznej inteligencji przyglądać, ale również robotyce. Więc temat trochę pokrewny, ale nie do końca. W zamku będzie można zwiedzać historyczne przestrzenie, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie oglądał, nie był u nas w siedzibie lub przyjeżdżają do Was znajomi, rodzina, to serdecznie zachęcamy na zwiedzanie historycznych przestrzeni zamku. Będzie można zobaczyć również dwie wystawy. Wystawę fotografii Mi Dudek Saturation, Zawilgocenie w Galerii Fotografii, która mieści się u nas w zamku. No i oczywiście zachęcamy również do takiego wieczornego zwiedzania wystawy AI Algorytmy Iluzji. A program specjalny to właśnie ta zamkowa noc z robotyką. Będzie można oglądać animacje związane właśnie z tym tematem, które będzie można zobaczyć na sali wielkiej. To są animacje z konkursu Prix Electronica 2025. Będą również prelekcje i spotkania dotyczące właśnie między innymi tych maszyn, kiedy maszyna zaczyna być kimś, a czułość staje się zaprojektowana. Czyli trochę popularno-naukowa prelekcja związana właśnie z systemami językowymi sztucznej inteligencji. Specjalne pokazy kinowe, wystawa na ekranie, czyli dwa filmy o twórczości Caravaggio i twórczości Turner i Constable, czyli dwa obszary bardzo ciekawe w historii sztuki, ale zapraszamy również na otwarty dziedziniec przed zamkiem. Będzie można spędzić czas w takiej chillowej, luźnej atmosferze, przysiąść, posłuchać muzyki, będą DJ-skie sety i muzyczny chill. Czyli w zamku zwiedzamy, oglądamy, a przed zamkiem odpoczywamy również w Noc Muzeów.
4: Ale to nie jedyne wydarzenie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze w tym sezonie, co jeszcze w maju?
10: Tak, w maju. Maj to jest taki miesiąc, w którym szczególnie świętujemy literackie święta. Co dwa lata odbywa się Festiwal Fabuły bądź Festiwal Poezji i w tym roku zapraszamy na Festiwal Fabuły. Hasło, które w tym roku przyświeca tej edycji, to sztuka pisania, sztuka czytania. Będziemy w związku z tym eksplorować literaturę pod różnymi kątami. Zapraszamy na spotkania literackie, na spacery literackie po mieście, również z autorami, autorkami lokalnymi, naszymi pisarzami, pisarkami, na premiery książek. Premiery będą miały nowe książki Macieja Płazy, Wojciecha Tochmana i Wita Szostaka. Będziemy poruszać różne tematy. Będą tematy związane z literaturą reportażową, wojenną, więc trochę cięższe, ale też takie związane z edukacją, z lekturami szkolnymi, tymi po co czytać, jak czytać w szkole. W trakcie festiwalu odbędzie się również gala laureatów Poznańskiej Nagrody Literackiej, takiej ogólnopolskiej ważnej nagrody literackiej, którą w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska. Z nią spotkanie 23 w niedzielę. Jak zachęca Marcin Jaworski, który jest kuratorem tego festiwalu, stawiamy na takie aktywne czytanie. Poziom czytelnictwa w Polsce jest jaki jest, więc chcemy zachęcić odbiorców i odbiorczynie do tego, aby wspólnie budować fabuły, wspólnie czytać, analizować to pisarstwo, ale też uczyć się pisania, czy to kaligrafii, czy po prostu takiego twórczego pisania. I zachęcamy do udziału oczywiście osoby, które literaturą się interesują, które chciałyby może pisać swoje własne książki, wiersze czy reportaże, ale zapraszamy też osoby, które po prostu chciałyby może posłuchać, jaką książkę warto przeczytać. To jest maj, za chwilę wakacje, więc warto sobie na te wakacje zbudować taką biblioteczkę i myślę, że ten festiwal będzie w tym pomocny. Wydarzenia odbywają się w Centrum Kultury Zamek i w przestrzeni miasta, ale część wydarzeń będzie również relacjonowana na profilach społecznościowych Zamek Czyta i na profilach społecznościowych Centrum Kultury Zamek, więc jeżeli Państwo nie możecie dojechać do nas do zamku, bądź mieszkacie w ogóle gdzieś indziej, to zachęcamy też do takiej cyfrowej obecności na tych wydarzeniach.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówiła
10: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję również.
4: Pozwolicie, że teraz zajrzymy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam w maju
11: będą też spotkania muzyczne. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filipot Lipami nami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów zapraszamy do Galerii Atanazego u nas w głównym gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
4: A będzie coś dla dzieci?
11: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Mphiphi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym, a o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem. O 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe? Niektórym mogą wydawać się naiwne, to dzieci, myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie, myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11.
4: A z tą ogromną garścią tych informacji przyszła dziś do mnie Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
11: Dziękuję i do zobaczenia.
4: Przed nami Kejtrówka. To dwudniowy piknik organizowany przez miasto w ramach programu Kejter też Poznaniak. Impreza ma zwiększyć świadomość mieszkańców będących opiekunami psów. Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, m.in. konieczności szczepień, chipowania oraz sprzątania po swoim zwierzaku. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. Wspomniane atrakcje czekają na poznaniaków i poznanianki na Cytadeli w weekend 16 i 17 maja. Wstęp jest bezpłatny.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
14: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
4: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
14: Cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt, bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy, tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków, w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu. Bardzo nowoczesne, z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej? Bo to nie jest tak, że mówimy koniec. Wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna. Będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
15: Jest analitka Poznańskie Inwestycje Miejskie.
4: To co stało się, udało się.
15: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popłuczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość użytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
4: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
15: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
4: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie?
15: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, znaczy po pierwsze kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i jej nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
4: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, nieckę, a co pod nami?
15: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy, tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
4: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
15: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczyj, na pewno niczy, w sensie nieczynny, po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
4: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
15: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
16: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się już do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
4: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
16: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów. Dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu i generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić, to będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
4: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
16: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
4: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
16: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych. I oczywiście jako miasto mamy baseny przy Termomaltańskim, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
4: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. W naszym magazynie czas na kolejny temat. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
17: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
4: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
17: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
4: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ruchliwej ulicy Głogowskiej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, witam pięknie i zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania coś dla tych, którzy chcą pomagać innym. Przed nami trzecie Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego. Rusza nabór zgłoszeń.
18: Miasto Poznań po raz trzeci zaprasza do udziału w Poznańskim Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzeniu, które odbędzie się 25 maja w przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska 21. Krzysztof Napierała, kierownik oddziału rozwoju wolontariatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Forum jest przestrzenią do tego, aby zarówno przedstawicielki, jak i przedstawiciele szkolnych forum wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznały ciekawe informacje oraz dobre praktyki związane z wolontariatem. W trakcie forum osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących na przykład pierwszej pomocy, czy warsztatach dotyczących promocji działań wolontariackich. Będą mogły także poznać inne szkolne formy wolontariatu, a także ich dobre praktyki oraz m.in. poznać instytucje i organizacje, które poszukują osób wolontariackich w wieku szkolnym. Nabór zgłoszeń do forum odbywa się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie poznań.pl/wolontariat.
4: Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Czas na poznańskie Jeżyce. Będzie o kolejnej inwestycji, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
19: Na ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego prowadzone są prace związane z odbrukami. Pojawią się tam też nowe nasadzenia, a co za tym idzie, poprawią się warunki dla istniejących drzew. Te same prace także pojawią się na fragmencie na małym kawałku ulicy Dąbrowskiego na wysokości skweru Trzech Tramwajarek. Te prace rozpoczną się już w ten weekend. Ich celem jest oczywiście zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa warunków dla istniejącej zieleni. W ramach pracy przewidziano usunięcie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej. Tak jak wspomniałem, równolegle prowadzone będą prace związane z nowymi nasadzeniami. Na ulicy Mickiewicza pojawi się nowe drzewo, będzie to lipa drobnolistna i ponad 200 krzewów róż. Na ulicy Dąbrowskiego z kolei również pojawi się nowe drzewo, a także 80 róż.
4: A jeszcze tylko dodam, że koszt pracy łącznie z późniejszą pielęgnacją to ponad 106 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z wpływów ze strefy płatnego parkowania. Wiosna to taki czas, gdy dzieje się w przyrodzie i to bardzo.
20: To czas, gdy dzieje się doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
4: One są podobne, te dźwięki?
20: Ja myślę, że nie tyle, że są podobne, bo one są bardzo specyficzne dla każdego gatunku, ale kiedy znajdujemy się w parku, czy właśnie w takim miejscu, gdzie otacza nas przyroda, to często nawet nie myślimy, czy to ptak, czy to płaz, czy to może wreszcie jakieś prostoskrzydłe pasikoniki, koniki polne, więc warto te dźwięki znać i przyglądać się, wyszukiwać tak naprawdę, co to za zwierzę śpiewa, no bo wtedy nasz pobyt, że tak powiem, powiem, w przyrodzie będzie na pewno taki pełniejszy, bogatszy.
4: Dzieje się w przyrodzie, dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
20: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią

0: po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi. No i też tutaj zachęcamy już od wielu lat władze Poznania, żeby takie miejsca wskazywać, żeby też mieszkańcy mieli świadomość, że w pewnych miejscach po prostu trzeba uważać.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
0: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskie powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
0: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom.
1: Absolutnie nie dotykać, nie przeszkadzać.
0: Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc no, w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
0: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze. Następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przenosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
0: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. działa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
0: Tak, okolice Leszna, tam jest

0: Tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, no możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
0: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku, no, szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Niezmiennie słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Kultura. Przeniesiemy się na poznańskie rataje, bo tam
2: znajdują się ratajskie domy kultury. Rataje kulturą stoją. Izabela Kurzawska, kierownik Domu Kultury Polan 100 w Poznaniu. Dom Kultury Polan 100 należy do licznych domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu. Mamy na ratajach dużo placówek, dużo domów kultury, których działalność rozpoczyna się od już wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z naszej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej mogą korzystać dzieci już nawet w wieku przedszkolnym wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami, ale później i przedszkolaki, i dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, po seniorów, gdzie grupa seniorów jest bardzo liczna. Wszystkie domy kultury mają stronę internetową, prowadzą również Facebooka. Można tam złożyć zapytanie. Wszystkie placówki również działają od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Można zadzwonić, napisać maila albo po prostu przypadkiem po drodze wstąpić i zapytać.
1: A takie najbardziej oblegane zajęcia, bezpłatne zajęcia w domu kultury?
2: Akurat u nas bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty. Warsztaty kreatywne dla dzieci zatytułowane Polankowe Coś, bo Polankowe Coś jest tym cosiem, który przyciąga, który zawsze jest niespodzianką, którego tak do końca nie wiadomo, z czym to się je i czego będzie dotyczyć, a skupia największą jakby gromadę dzieciaków.
1: A to wszystko, przypomnę, na poznańskich ratajach. A teraz coś dla miłośników historii, a zarazem dla tych, którzy uwielbiają kolej.
3: Wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda. Natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: Mówił Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W magazynie mam coś jeszcze dla seniorów. Miasto Poznań wspiera aktywność osób w dojrzałym wieku. Rusza nabór do kolejnej edycji projektu Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego, skierowanego do tych, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie lokalnej społeczności. Nabór już ruszył, zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Wystarczy wypełnić online formularz znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Creo.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: na 96 i 99,4 FM. Reklama. Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie.

0: Radio Poznań. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie...

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
7: M to mu.

0: to promocja. Reklama.
1: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

każdy piątek o 21:00. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.